Christoph Mikłosz, kto wieki się nam zaspiewał. A to jest Monika Klesec a Stefan Gerz. Jej jeszcze słyszymy za przychodny spiut o budże. Potem sleduje też jeszcze Daniela Hazec. A ja si myslu tutun hit, kujże z was na jednoczy weclich, to jest Lubku Miesaczka. Na tute, a wieso jeszcze dalsze serbskie spiły smiecie so po takim hacz. Do 6 weselicz, nitko pak najprdy majlu, 12 minczynu po 5.

0: Jo fachutzes kreiner Saria der Savopswet aratastwa, boradju ja ratario. Wosse bircht se ja ich botberatsch psi rossudach woko klimie psi mirenem drujinam a slede bulnach pwodo. Sporto war jednot gar krustschitzels, mehe knoe saisonje noa ho trainaria. Dwa ja pedges hat schlitne Waldemar Adamowitsch, trenuje psichotnje prinje musto SJC we wokresne wische Liese. Adamowitsch pschinjese nasunjine jako raja a trener sobu. Jako raja bie mehe s druim pola Kamenitschanska FC a pola FSV Wojerice aktivne. Jako trener nawedowasche wot weites hat styri doroma de schist schmustwo naposlet kreine zjednoczenstwo was biły kumc. Dotalna trenerska dwójka Maximilian Kral Zarodnik a Felix Cysz po sezonie przestanie. Kral Zarodnik chce so zaso na radze koncentrować, Cysz chce mustwo dale podpierać. Stu budże co-trener prynio mustwa SJ Gruszczycy jej szwotyryne. A to bych u nasze pojeszcze, kotrzeż namakacze potom biu rania też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
0: A jak to przypodnia, może se przeco zaso deszczować, to z najmniejsza wieszcza meteorologojo, potom bożyszo przeco bóle sucho, pomroczena pak wostanie przy niedzie maksymalnie 20 stopniach.
2: Puče naše končinje su svobodne, tu iš dobro jezbu vam čejemo, jeli bio ranja nešto vuladač, prizvuče so rade pola naju. Dženca rano pak smo i voprađe jednoš telefonisca, a přes četvu funkciju naše MDR Serbia app dopcijom naj, naše šmoratko z WhatsApp, dženca rano tak pravi nohce, kaj še takle je s tehniku.
1: Serbski rozvoz.
2: Več menšinu, pona po šestčih, netko zaspiva nam Anna Bikinec, moja zarodak čeje, aj vaše zarode zavisče tež netko. Čeja po čerstvim dešču.

Z Bożone bycie lochko, gdyż słyszysz najlepszą serbską hudźbu. A tu mamy też w drugiej godzinie za was, Bożena Białszec nam na przykład zaspiewa. Dosyć ulicą też znajecie na kowie powieży. A też Matias Kisling nam krótko po nam po siedmich zaspiewa. Sławne mjena tu iż serbskiemu rozhlasu a tiež tute mjeno je sławne přichodne spěvarika Ed Sheeran, 9 minut po 6.

0: Tak, małe gajsz czonikom cje, ludność wreusy je przyjrzyjem przełysza agilna. Przeco co tam nieszto stała, gajsze to Diana Fryczet-Krymichowa, tyż minęnu niedzielu zasa zwieściła.
1: Mi w wiecik dujesze przez skubice córku na smio kotec Brożyn. A jako z dybkom na wieczor peczyć, na wiesnej cyrkwi odzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiesny kurs czornego kumca, wiesze na spiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 66 Bobbelerio je na program pod hovem nebjom přikvatało, šako bische totiž vosebit na večer praje Sabrina Wagnerova, kiž sabse vuknie, a si svova k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo müsme, naš kor v Johnom Kromsu je nove mjeno dostal.
1: Zoni bych hostio jenoš po boku stali, ale tež sobu spivač moli, su spivario a spivaki vosebite spivne zešivki vudžilili. Ale nic jenoš proste cedle. V zešivkarstie ruke kuždemu spivi tež dodatne informacije, kaž napšikvat štuje komponist, tekst ve originalni reči, dežbi prevožk, abo debu spivk prinimu razi naspomnjene. Z lubosću wuotowana zbierka bieše przekwapienka za wóczko. Przekwapienka bieše tej szeroki repertuar. Za publikum bieše to kowo jezba przez ludowe spiewy, moderne korowe kompozicje a domizniskie zynki. Nazonita dirigentka Kerstin Liderowa, samo kur a hosti derje romadze zwierzć, tak zo zaklinczachu nimale hodzinu na wuhonie kotec Brożnie na szelakorische melodie.
2: Nasz kur zdej za hupczną nohotność, zromadność a weselo na tym.
1: Z leta 1966 so hižo veusy spiva, jako byše so tedy kur jako cirkvinský kur založil. A nitko, když spiva s novým jenom, intermezzo, so zavisče hišče 60 let přidruží.
0: Aj přikleske se je čonokom čanský kovoprodže zaslužil, tak Diana Fryczet-Krymichowa, kiž rozprawiava vo nedzielnym koncertče, kiž bie z dobom spione večo. Nedom je, bydek našest, čnitko zvyšime Božnú Beršec.

Hunja mija pokivy a dalši mam za dzieci respektivnie šulorio von ze šulske riadunje a ab dolesa. Sekcija svojby towarstwa Cyrila a Metoda przeprosuje mienice dzieci 4. a 5. letnika na małe dyrdomdy w przyrodzie. Sobotu 13. junia po takim sobotu za tydzień bądź zromanie z klosztorskim hajnikom Gidom Budarium po lesu pola Smorčic. Dzieci nie indusie tam przyrodu jenoś wobladać, ale też słyszeć, zaczuwać a dolesa. Živič. Mezruj možat iš štome a druhe rosline sadžeč. Zetkanje bude doponja džesačih při hajnistvje Smorčicach, hač do dvimaj to punže, a ten dodom de haj a krute črije a so ođa cad rastas de tež važne, pretož punže tež při špatnem vedre do lesa. V občelinje, vači ci ojra na džičo, so bučinič moža maksimálne 20 džiči, nekotre miestne sú tu časne jišče svobodne, ale bučče spiešne přizvenje, beži přes posodybk.de. Z tym jest 10 mężczyznów, do 7 nie tylko podamy się z Iczwanom, Gobielu, na kolesu Popucz.

0: A dodam, de za dzieci w lesu nie wiezo lesu smieczkecach, nie, smorczycach, ale smieczkecach, tak woko je prawie wutromne dżak za pokiju, a ze smieczkec dale do Kamienca. Porodna stacja Kamienskie Koronie to je tema, kotraż wulke emocje wubabia, tak kajż znak, a nowe fakty so przydruża Blanka.
1: Aj, to prynje na jenem pokobie weselo a woloženje po nieoczekowanym nakwilnym wukowaniu stacje poslenej mienčinie, niedzielu to bie jara wulke, na tamnym boku je hižo w okresne semi korco diskutował a zwiask za pasażeru pro ban, je potem rozsud w okresno semika wotry kritizował, dule so starostča vo strotu przeczivo zjavnemu wopkade a mobiliče vurawa. Sič buso a čahu romadže šmurač so by v obleto 100 posta do 200 žonu dále v Kamencu porožič mor. Po miliona euro zaunemu blízko v obkade predsač, so by porodná stácia 7 mesacu dlhé v obstava, o to v principie, že ale s tým nic ešte dosť.
0: Šta s tým netko zasomíniš?
1: Hajna, haj, ta druhá vec je, sme dostali čara ráno ke konci renčov úsovania nú informáciu z jednačelstva Korunie, zo voni dola a definitívne konc leta porodovú stáciu začinia. Trajné dále vedenie nie je možné, dokáž by deficit, ktorý štut un votriat zavinuje přichodcovi Korunie vorozu, tak jednačelka Ulichova.
0: Nitko sem dosponje zamlene. Penežna pomoc v okreza Bietola jenoješ přilubjena pod tým umenenjom zo so tutun zdobete čas vúživa za to namakač trajne rozrisanje zadale v obstače gynekologie Kamencu.
1: Hej, tak sem ja v okresne radžičelju popromte zrozumiva, kak tuči dre nitko na nú situáciu reaguja, hat svoju pomoc za so cofnu. To je dotaj šitko nejasne, očividne jih tuta tema trehišče cu kvilu zabira, a my vas vizo tež dale o tem informujeme.
0: Dež dava zaso nešto nového. Peč menšinu, dosedmich je.

przeczelio domizny a kultury nie swaczyć wam przeproszuję. Na poblubowane zromane spiewanie ludowych piesmów dżęca nieswaczanskim rodze. Zapoczyjo wieczo sedmich. Wieselić możecie so jako hoszczo na kory ze Żidzino, Czono Gumca a na żunski kór z Rakec. Dalszy termin z tej dżęca w sredu zapisane naszym kalendrze a tun rzeka Gmeńska Rada Trzebin. Wieczo sedmich do mietorostwu. W dziewinie so potom Gmeńska Rada Juce skadżuje samsnym czasu wieczo sedmich, tam dziewinie poniowie woborje. Piatk koncertuje szulorio budyskie w okresnie uczmieje szule, tu budyszynie niemsko-sarbskim ludowym dziwadle na wolnym jewiszczu, a pokazaja, co su takle szo lietuszym szulskim lecze naukli, z początku koncerta piatk wieczo budzie w sedmich. A to runia piatk się proszę nie wodzioch i żo na dworowy zwiedzień do Serbsko Muzea Koczebusu. Krótki przednożk rozłożuje tam najpierw dostawizny modroczyszcza, potem przedstawia się wszelakie mustry rozdzielnych trastowych regionów, a dalej z aktualnymi pospytami tutun staru techniku zdziarzyć. Po przednożku może so takie osobite dzieła potem małe ustajęce obladać, a też wytestować, a zariadowanie so też hudźmnie w obróbi od skupiny Jake Schwarz. A last but not least, też w oczylny derymecze je tam Koczebusu piatk postarane. Jeli macie jeszcze dalsze terminy za bliższy, albo też dalszy przychod, zdzielcie je nam rady, a potem zapisamy je do naszego kalendra. Z tym minutko 12 minut po na pół 8, 7 godzin 2.40, podamy so nietko z Anna Marią Brecznadorec z radością do żywienia.

0: Zradošču je prave hesło, tak małe kajś czone komcje. Ludność Wełsy je przyjrzym przeco agilna, przeco za tam nieszto stała, kajże to też Diana Fryczec-Grymichowa minienu niedzielu zasa zbliżczyła.
1: Mi w wieci, gdy jeszcze przez Skubice córku nas mio kotec Brożyn. A jako z dybkom na wieczor peczych, na wiesnej cyrkwi odzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiesny kurs czarnego kumca, wiesze nas spiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 60 Wobbelerio je na program pod hovem nebjom přikvatało, šako běše totiž vosebit na večer praje Sabrina Wagnerova, kiž sab se vuknie a si svova k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo müssen wir, nach Chor mit Johnem Kromsu, je nove mieno dostał.
1: Sonny Büchu hostio je noch po boku stali, ale tisch sobu spiewacz moli, su spiewario a spiewaki vosebite spiewne zeschiuki wudzielili. Ale nic je noch proste zedle, w zeschiukach stie ruke kuždemu spiewi tisch dodatne informacje, kaž napšikwad stuje komponist, tekst ve originalne rieči, dusch wie przewożk, abo debu spiewk prinimu razi naspomnienen. Z lubością wyotowana zbierka bierze przekwapienka za włoczko. Przekwapienka bierze też szeroki repertuar. Za publikum bierze to kołojezba przez ludowe śpiewy, moderne korowe kompozycje a domizniskie zynki. Nazonita dirigentka Kerstin Liderowa, samo kur a hostči derje romadze zwierzć, tak zo zaklinčachu nimale hodzinu na wuhonie kotec Brožnje na šelakoriše melodie.
2: Naš kur zde za hupčnu, nohotnosć, zromotnosć a veselo na tym.
1: Z leta 1966 so hižo Wełsy spiwa, jako byše so tedy kur jako cyrkwinski kur założil. A nitko, gdyż spiwa z nowym mienom, intermezzo, so zawieszcze hižče 60 let przydłuży.
0: Aj přikleske se čornokomčanski kor zaslužil tak Jana Fryczec-Grymichowa, kiž rozprawiava vo nedzielnym koncerče, kiž bie z dobom, spiewne večer. A spiewne se spiewom, že tu dale, s doktorom Taste.

Dr. Taste spiewa, so prasza je tożno, było szo, ja praju nie. Mamy nudom jeszcze nawożne słowo, a potem jeszcze całą godzinę tu już żaden strach. Don't worry, kajś spiewa Leonie netko, 8 do 8.

Andreas Bicking, jetzt ist bei Harley Papucho. Abhose, muss ich sagen, die Schulerin und Schulerin, Napuch, Wunder, Pschirode. Boda, Tschwonse, Schulske, Riadunje, ab Dolesa. Sekcija Svojbe, Torstva Cyrila a Metoda, Przeproszuje Mienuice, Dzieci, Stwoto a Piatolitnika na Mavododom de Pszirodze, Tumbudze, Sobotu, Cinato Junia. To punże zromadnie z klosztorskim hajnikom, Gidom Budarium, po lesu, po la smieczkec. Dzieci, inu se tam Pszirodu jenu szwobladacz, ale też słyszeć, zaczuwać a dożywić. A mierzuje może też sztomy a druhe rosliny Sajic. Zetkanie budzie do ponia dżesaczych przy hajnistwie smieczkecach, aż do nikak dwiemaj tundodom dej punże. Krute czrije, a so hodzacat rasta sty ważni, przetoż punże też przy szpatnym wiedre do lisa. W obczelenie płaci 3 euro na dziecko, so buczynić może maksymalnie 20 dzieci, niekotre miestna są tu czasnie jeszcze swobodne. Jeli was to zajmuje, a chcecie so przyzewić, te przyzewienie bieży przez internetną stronę posła. Po takim namakacz przyzwienia pod posodyk.de.

Sakski krajny kuratori na kraju je čeha przeprosył zromanie z fachowcami z Kamenice na fachowe sympozji w hojenskich zelach, a to tradicjonalnie do klosztra Marijina Wjezda Pančicach Kukowie. Tam są wuradżowali w wszelakich drużinach, gdyż naši kunčinje rostu, kajście to też, ja to was Niemce praju, zelo gemajde nachtkerce, gdyż stejeszcze sredzisztu fachowe sympozja, dokaž bieše hojenske zelo tuto leta, po takim leta 2026. A čera tež zakletu zelo postajichu po takim hojenske zelo leta 2027, a to je Bolica, abo tež menovane Svjato Janove Pask, kajž svoniku Rezak z tej Nemsce rika vone Bajfus. A tuto poma tradicionelnie předušim při požívanju, po takim so pône čuješ, taky pravi nabubnjene, potučne jedži, tohle hodži sa tež derje napríklad kusec, nekaký pečení, gríba, a tak dále. Tute zelo, Bajfus, po takim Bolica, obsahuje horké mačizne, kotrž môža apetit a potom tež požívanie pozbudžič. Ale kečbu, tež alergie môže búha bič a jeli s samodruj, respektívne samodruha, miu sa tuteho zela tež skrie zdač. Bolice, hojenské zelo, 2027.

koliko pa ti biliku nađe već je. Podadamy jeszcze raz na pokiwy. Przeczelio domizny, a kultury nie swacić wo przeproszu ja na zromane spiewanie ludowych piesniów dżęca w nieswaczanskim rodzie. Wieczor 7.00 zapocznie, a wieselicz może się hostczo na kury ze Żidziną, Czornokumca a na żonski kór z Rakec. Gmienska Rada Trebin, co dżęca wieczor 7.00 domie towarstwo zetka, a jutro potem Gmienska Rada Dziewin sam z tym czasu, po takim wieczor 7.00, tam niższy woniowy w oborze. Od 6. do 8. julia przeproszuje serbskie kubanskie središčo Lipa smerdžaci na zromane prozninske dny za džide a vôky s ich nučkami od 4 let. Pod návodom Lucie Handrikoveje a Marie Vienceneje je stajne od rana 9. do popunia 2. písaný program přihotovaný. Mezurím chceďa zromanie paslič a športovač, se tiež raz ulečeč do Budeského srbského muzea a se starý vodoskvat obladač. Popfat kvúčiní 40 euro za dorosčeného a 30 euro za džičo. Přizivena sú možné zmielku na lipa@sorbischer-schulverein.de abo telefonisce. Piatk koncertuje šulorio Budeskeje v okresnej učenej šule NSLG od ekým živadle na vôjnem jevišču a pokazajú, što sú šulským niečo nauknili. Spočat koncerta je piatk večer 7. A to hňa piatk sče prošení v ociach na dvore Svedžin do Serbského muzea Kočebusu u na téma tam bude modročišť, hudžbne v obrubi popunio jaké švác ta skupina, a tiež v čilne. Čilne, der je meče je tam postarané.

Kappa in sobe tu nier jinsa na gerach nier do vede padnu akos takere nigroni kappa riega nisus zuckora. Miastrem drugi ras taki serski kappa in sobe tu nier za ugnicu a ugniku vet mejo, kytorisch jo mustwa serski kappa rio gramaje organisirowamo s rietznem centrumom Vitaj hove mistje finanzielnie tu nier spichu jo za vožba za serski lud. Za Švicanje jo było żynca zajcza na pożasy szych. W slednym liście są se jano witaj szule obżelili, litosa są se mogli szykne szule ze serskie ucbu obżelić. Każde mustwo dostanio jako dar profijowe kopańcowe balo, a na cestrze niedobyszario wycakuju gestrza grajaria mustwa energie chyszebos. Które szule są se obżelili? Kto jo dobyszar? Jo obszarze przyszedł gość, grajar Łużyckiego Mustwa Energii Rzeszowóz, to słyszysz o Wicze w naszym programie.

Nowe studium des Zachopiejszne Technickiej Uniwersyjszy Chrzebos z Wykomoru, a to w przyjdącym zimskim semestrze 2006-2007-2006 w Zwym Komorowie, jo to studium serskiego ceptarstwa za zakładną szulu. Na webpodce uniwersyty namakają się miastem upisanie miestna za docenta albo docentku, ceptarku albo ceptaria pytają pod takim któryż albo któraż idei praktyk byś akademicki sobuživašer albo sobuživašerka a ma sobu natwarisz nowe studium. Cytania przygotowasz, przespytowania a jeszcze wiele więcej. Serski idei win albo wina mec na niwuje cijaden a teke dery niemski pejedasz, mimo tego ma sobu przyniast didaktyjskie kompetencje. Dalszne informacje namakają się na webpodce Uniwersity Serska profesura, desi tekešči upisaš, gaš buža tak daloko, dajome vam to zaucasa kvistči.

0: Ши телефонем, мам нинто редакторку нашого сарского тюженика нове цаснек, а тоя Джилл Фрэнсис Кэтлет, сольц добре жен, Джилл.
1: Добре жен.
0: Йо, я сам южа свышава, аж маша тен раз в этом новом удашу еле юбилео. Как юбилея като су?
1: Nic celé dipkonie, ale veto celé učopnie, jo to napríklad jubilej Ingrid Huštetoveje, ako jo svešiva sletne tužin 70. Narodne žen a jej pestčone jo od Sevebok v novom casniku žoš zgonioša zajemne vece v jej živinju a statkovanju, literárnem tvorinju předovšim, jo. Pasujúce k tomu máme také ešte jeden dalšný literárny bok, also to nennt dann jetzt Wuschakel Jubiläum, ja noch Pschipetla, Roslat, na Pschikwat, am Pschetzta, je jome, Deutschne Jubiläe, Jolojski Chor, Tensweschi, Storas, Dürjas Chalet, Weginstare Chor, Planas Verdolne Wuschitz, Nimsko, Serski. A ku jogo stavis nam, jo napisała seriu Maria Elikowska-Winklerowa, Predne Żielce, da scho, wetoštom Udaschu, a se wie, pokażome na ten Termin, 7. junia v Nitosvejše v Kjacmě v Žilově při sportništu. Ale už od toho možno se píšku zanuríš do tamných stavisnů, jak jo se to zachopilo s tím korom. A ten Češi jubilej je také jeden žilovský. Jo, to je 80 let kjatnáňa glotní v Žilově. Te jsou svěšili už v aprilu toho leta. Ale v artiklu Georga Čilunkovského se vám také prezentirujú te stavizny toho malého závoda a ktenia viegin obľubované nicjano plažilovariou také zvenka.
0: Co sa šo ešte uzvignúš mimo tých jubileo?
1: Celé jasné jo, až máme také tu drastvu leta, jo, to šo také pla rozkvosa zgonili Wird nas jo Katalin Poracko jetzt Pördler była w Lubniu je, a jo pisała w swoich zaszczyszczach, to se wie, aż to ja teke nuci. Rytno, dzisiejsza tema jo rejtowanie na poniach, na to jo przeprosu Rytce Centrum Vita jest letny Pytk, to jo rytna wiec była za te dzisi, a gledajucy na młodych ludzi, dają pewności artykel, ten jo napisała nasza Pomocnica, abiturientka Lucy Leuchenholz. Wenn ja Pödler była, ako sumeli studente Frankobrodskej Universite Viadrina, also ako stesu mögali dożywić przednosk k serskej temie, gawet serskiego instituta, so ich zeznali z serskimi rzecznymi elementami w zjawności w naszej okolinie, aber nie so teke pytali za takimi elementami w Hrschebuzu, a tam ja Lucy Pödler była.
0: Tak, myśmy się jasliś na nowy udaż naszego serskiego tużynika, nowy casnik, a za kusztego obużony co pedla za dzisiaj modostnych, jo, a tylko za starszych se wie. Dziękuję za przy telefonie była Żyl Frances Kettlecowicz, życzę wam jeszcze redny dzień.
1: Dzień dobry.

Tema naszej muzyki tygodnia, ja ten raz darjenie albo bysz obdarione. Obdariona niemska rock'n'roll band The Silverettes jest ledne lito zważyła do wesebnego projekta. Na ich albumie Silverettes Go International spiewają na 14 titelach we 14 rzeczach. Jeden titel ja wird kultowie czechosłowackie kubki Olympics, titel Togo spiewa, już o szogroni dajmy wiedzy w twojej ljubości. Ten pszały dar, ten jo pak dostał komponist tego spiewa, a rockowy gitarist Peter Janda z uszy 8-10 letami, a skoro 6-10 let po wezjawieniu oryginalnego titula grają na tom nowym nagrawaniu ekskwizitne gitarowe solo.